Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Mulai saniki kudu waspada, uripe aja selewa-lewa. Aja nur